0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Lexington, milo moje.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.